0: Steam.
1: Ale ja myślę, jeżeli oni podali na przykład takie coś, można wszystko zrobić, prawda? Tak? No i co? No i trzeba dobrze mówić, dobrze przekonać człowieka, żeby to kupić, prawda?
2: Prawda.
1: Żeby pocować rączkę, żeby poświadczyć, to ten dom jest bardzo doskonały.